0: su karfe 1 daga nan BRC2 FM kan mita 94.6.
1: Ga fassarar labaran duniya mai karantowa Adamu Abubakar Wankin Dada. Da farko muhimman kano